0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Technické služby ve Frýdku Místku dokončily nové parkoviště. Poslanecká sněmovna přehlasovala dvě veta prezidenta Petra Pavla. Umělci kritizují nová dotační pravidla ministerstva kultury. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, teploty od 11 do 15 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezký večer. Na sídlišti Riviera ve Frýdku Místku vzniklo nové parkoviště. Technické služby tam dokončily rekonstrukci vnitrobloku v ulici Václava Talicha. Lidé tam nově najdou 29 parkovacích míst. Stavba teď čeká na kolaudaci. Práce včetně nové zeleně a veřejného osvětlení vyšly na 9 milionů 700 tisíc korun. V úpravách dalších vnitrobloků na Riviéře chce radnice dále pokračovat, říká mluvčí magistrátu Jana Musálková Jekelová.
2: V plánu radnice je opravit na největším a druhém nejstarším sídlišti ve městě postupně celkem 4 vnitrobloky. Do všech 4 plánujeme položit nové chodníky, vysázet zeleň a umístit nové dětské herní prvky, mobiliář, jako jsou lavičky či odpadkové koše.
0: Koalice hnutí ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Umělci kritizují nová dotační pravidla ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
3: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
4: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
5: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
4: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Dopravním prostředkům všech druhů od historie po současnost se bude věnovat nová výstava v Muzeu Komenského v Přerově. Zachycuje vývoj železniční, silniční, lodní a letecké dopravy v českých zemích, včetně řady technických pokroků, zajímavostí i kuriozit. Výstava s názvem Kola, křídla, kormidla, koleje bude od pátku v Zámecké kapli a potrvá do 28. března.
1: Počasí.
0: Bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně i polojasno a ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně při malé oblačnosti kolem plus 1 stupně Celsia. Zítra pak čekáme v regionu oblačno, lokálně během dne i polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách budou teploty 6 až 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Policie uzavřela ulici Alšova v Šumperku. Záchranáři tam zasahují u zraněných po nehodě dvou osobních aut. Dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Vydařeně.
7: Dobrý večer. Środa 14 października 2026 roku. Imieniny Małgorzaty i Alana. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Gmina Olbrechcice wyremontowała polskie przedszkole. Odnowiono przede wszystkim wnętrze budynku. Robotnicy wymienili instalację elektryczną i wodociągową, a także między innymi podłogi i sufity podwieszane. Prace rozpoczęły się na początku wakacji. Za remont gmina zapłaciła niespełna 5 milionów koron. Bogumin zmienia system korzystania z boksów rowerowych przy dworcu kolejowym. Mieszkańcy często wykorzystywali schowki do przechowywania niepotrzebnych rzeczy. Niektórzy blokowali je, mimo że nie trzymali w nich roweru. Miasto testuje więc nowe rozwiązanie w 11 schowkach, potwierdza rzecznik Urzędu Miasta Petr Wojnar. Karwińscy policjanci postawili 19-letniej kobiecie zarzut oszustwa. Według policji wyszukiwała ona zgłoszenia o sprzedaży elektroniki i artykułów drogeryjnych na terenie całego kraju morawsko-śląskiego. Podczas osobistego odbioru towaru zapewniała sprzedających, że prześle im pieniądze za pomocą kodu QR. Nigdy jednak tego nie zrobiła, dodała rzeczniczka policji kraju morawsko-śląskiego Nicole Boczkowa. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. O pracy wolontariusza w Afryce można było posłuchać wczoraj w Trzyńcu. Spotkanie odbyło się w ramach Kapciowego Dnia, organizowanego przez Hospicjum Medica. O swoich afrykańskich podróżach i pomaganiu na miejscu opowiada prelegent Marek Mokrosz.
8: Prelekcja była o mojej podróży do Zambii i do Kenii i o Mary's Meals, które wspiera dzieciaki w obu państwach, ale zwłaszcza w Zambii. Udało mi się przeżyć bardzo emocjonalnie te chwile w Afryce. Pierwsza część w Zambii właśnie, że byłem jako Mary's Meals, czy byłem ktoś, kto niby do nich należy. Jesteśmy jedną organizacją, wolontariusze na jednej, na drugiej stronie, czyli te przeżycia były takie bardzo, no powiedziałbym, nawet rodzinne. Wpuszczają ludzi i można pytać bardzo osobiście na niektóre sprawy, które jak turysta nigdy człowiek nie zapyta. A w Kenii znów mi pomogło to, że byłem w off-season, nie było już turystów i spotkałem się z Masajem, który bardzo chwalił się tym, że jest katolikiem. Jak ja powiedziałem, że też jestem katolikiem, no to od razu pojechaliśmy do ich kościoła i tam cała grupka przyszła, śpiewała i też właśnie to otworzyło te drzwi do tego realnego życia ludzi tam w tych państwach.
7: Klub Polski Polonus w Brnie zaprasza na spotkanie z autorami muralu przedstawiającego królową Elżbietę Ryksę. Już jutro, w czwartek 15 października, gośćmi klubu będą artyści z poznańskiego studia Mural, którzy opowiedzą o swojej twórczości. O szczegółach projektu mówi Jacek Ślewczuk, członek Klubu Polskiego Polonus w Brnie.
9: 15 października o godzinie 18 Klub Polski Polonus zaprasza na spotkanie wyjątkowe, ponieważ będzie to spotkanie z artystami muralistami, z Julią Ciesielczyk, Markiem Sieniucem oraz Mateuszem Sieniucem, którzy specjalnie do nas przyjechali do Brna. Przybyli oni w celu namalowania muralu poświęconego Elżbiecie Ryksie, królowej polskiej i czeskiej, córce Przemysła II oraz Rychezy Szwedzkiej. Artyści ci z grupy Mural są dobrze znani już polskiej publice ze względu na to, że namalowali chociażby na tysiąclecie korony polskiej podobiznę króla Bolesława Chrobrego na bloku numer 18 na osiedlu właśnie Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Artyści przyjadą we wtorek, tydzień wcześniej, żeby od jutra już zacząć swoją pracę na wysokościach i zakończą mural najprawdopodobniej w środę 21 października. Natomiast ceremonia odsłonięcia odbędzie się w czwartek za tydzień, czyli 22 października właśnie na ulicy Piekarskiej.
7: W najbliższą niedzielę, 18 października o godzinie 17, Dom Polski PZKO w Nawsiu odwiedzi Scena Polska Teatru Cieszyńskiego. W jubileuszowym programie z okazji 75-lecia zespołu znajdą się fragmenty przedstawień, piosenki, anegdoty i wspomnienia. Na wydarzenie zaprasza prezes miejscowego koła PZKO Marian Martynek.
10: W imieniu naszego miejscowego koła PZKO w Nawsiu chciałbym zaprosić wszystkich sympatyków teatru, humoru czy naszego koła w Nawsiu na spotkanie ze Sceną Polską Teatru Cieszyńskiego, właśnie do naszego domu PZKO w Nawsiu. Cieszymy się na spotkanie z 6 aktorami sceny polskiej, którzy się z nami podzielą ich wspomnieniami, anegdotami, ale i również częściami najciekawszych przedstawień teatru. Spotkanie odbędzie się już teraz, w niedzielę o 17 godzinie w naszym domu PZKO w Nawsiu. Zapraszamy.
7: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejszy kalendarz proponuje dwa tempa. Spokojny spacer po stumilowym lesie albo podróż szybszą od dźwięku. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazał się Kubuś Puchatek Alana Aleksandra Milne. Pierwszy zbiór opowiadań o przygodach misia obchodzi dziś swoje 100. urodziny. Z kolei 79 lat temu Chuck Yeager za sterami rakietowego samolotu Bell X-1 1 przekroczył barierę dźwięku. Dokładnie 65 lat później, również 14 października, dokonał tego Felix Baumgartner podczas swobodnego spadania. Austriak wyskoczył z kapsuły balonu na wysokości około 39 km. Mamy więc dziś literackiego stulatka i dwóch ludzi, którzy poruszali się szybciej niż rozchodzi się dźwięk. W części publicystycznej porozmawiamy z wójtem Marianem Waszutem o zwycięstwie ugrupowania Tworzymy na Wsie, Tu Jesteśmy w Domu w wyborach samorządowych. Przyjrzymy się również spirytyzmowi i jego głębokim korzeniom w naszym regionie. Opowie o nich Piotr Ligocki, który 16 października wystąpi w czytelni i kawiarni Avion. Najpierw piosenka.

0: w na wsi w wyborach samorządowych, zdobywając aż 7 z 15 mandatów w Radzie Gminy. Zwyciężyło ugrupowanie wyborcze Tworzymy na wsi, tu jesteśmy w domu. Redaktor Jacek Sikora poprosił o rozmowę lidera zwycięskiego ugrupowania, wójta Mariana Waszuta z partii KDU-CSL.
1: Pan Marian Waszut z ugrupowania wyborczego Tworzymy na wsi, tu jesteśmy w domu. Panie wójcie, udało wam się pokonać wysoko swoich rywali, można by tak powiedzieć, bo zdobyliście aż 7 mandatów w tych wyborach. Czyli chyba robicie swoją pracę dobrze, jeżeli tak wysoko was ocenili wyborcy.
2: Tak, nie kryję bardzo wielkiego zaskoczenia z tego wyniku. Z drugiej strony już może pierwsze takie jaskółki tych wyników się pojawiały, bo naprawdę staraliśmy się wszystko robić z wielką precyzją i też, co tu może tak brakowało, komunikacja przez media socjalne, różne źródła komunikacyjne, teśmy się starali dać na wyższy poziom. No ja myślę, że wynik jest rewelacyjny, cieszę się z tego, wynik zobowiązuje i motywuje nas do dalszej pracy.
1: Ile właściwie radnych tworzy wasz samorząd?
2: 15 radnych.
1: Czyli i tak będziecie musieli wejść z kimś do koalicji. Już jakieś rozmowy prowadzicie?
2: Tak, oczywiście. Po ogłoszeniu wyników to zaraz pierwsza tura telefonów była. Ja myślę, że najbliżej mamy do koegzystencji i tu już mamy pewny zamiar, jak tworzyć rząd. Cieszę się z tego, bo jest to współpraca długotrwała. Trwała już z poprzedniej kadencji, ale może już wcześniej. To znaczy nawiązujemy, kontynuujemy tą pracę. Współpracę, a teraz zobaczymy, kto przyjdzie z jakim pomysłem i jak może będziemy jeszcze ugrupowanie władz jakoś, powiedzmy, ustawiali.
1: Jest pan Polakiem, przedstawiciele koegzystencji to też są Polacy, czyli można by powiedzieć, że będzie całkiem solidna grupka polska tutaj broniąca interesów mniejszości polskiej?
2: Ja myślę, że w na wsi nie powinno być takiego, żeby ktoś narzekał, że tu jest jakaś dyskryminacja. Ja myślę, że mniejszości narodowościowe są naprawdę traktowane, a w dzisiejszych czasach no to może jest i taki przywilej mieć tę drugą narodowość, ale to powiedzmy może wychodzi i z tych wartości tych ludzi, którzy idą do tych wyborów, idą do tych samorządów i może też jest to wynik tych wyborów, że ci ludzie naprawdę nie robią to z tej racji jakiegoś zysku osobowego, ale robią to z racji naprawdę chcą iść pracować dla tej gminy, żeby ona się rozwijała i rozwijała się w tym kierunku pewnych tradycji, kontynuowania naszej tradycji, naszej historii, rozwijania tego. No ja myślę, że to wszystko miało wpływ na wyniki tych wyborów.
1: Kiedy się ukonstytuujecie?
2: No ja myślę, że póki nie wpłynie jakaś skarga na wyniki wyborów, no to do miesiąca by powinno być konstytucyjne zebranie.
1: Pan się ponownie będzie ubiegać o stanowisko wójta, tak?
2: Tak, oczywiście będę z całą przyjemnością i naprawdę z wszelką powagą tego. Ja myślę, że gdybym się nie ubiegał, no to taki wynik od tych ludzi, no ten mandat to już jest coś, co naprawdę, powiem tak, stać się wójtem po raz pierwszy, no to może być i okolicznością przypadku, ale następnie już powtórzyć ten mandat, to już jest pewien wynik, to jest świadectwo pracy i to nie tylko pracy tej, co jest widać, ale też pracy pewnej chęci współpracy czy

0: Polską wyjątkową w regionie jabłonkowskim i żeby na wsi było uważane za wioskę, gdzie naprawdę jest fajnie i fajnie się żyje.
1: Radziliście sobie dobrze w tej poprzedniej kadencji, niemniej tych problemów albo po prostu takich tych bieżących spraw, które trzeba załatwić od razu, będzie zawsze sporo. Na przykład, jakie wiecie, że będziecie mieć pierwsze zadania tutaj, jeżeli chodzi o na wsie?
0: No pierwsze zadanie jest teraz, już jesteśmy w końcowym etapie wykończenia cmentarza. Ja myślę, że jest to naprawdę zadanie duże i to jest zadanie takie, które cechuje na wsie do dalszych lat jako wioskę, która jest naprawdę dla całego regionu, zwłaszcza dla wiary denominacji ewangelicznej, ewangelików, jest podstawowa. Bo tak się mówi potocznie i tak to jest, że w na wsi jest ewangelicki cmentarz i w Jabłonkowie jest katolicki cmentarz. To jest naprawdę duże zadanie. Dalszym zadaniem dużym jest połączyć chodnikami poszczególne części wioski. To jest teraz ten chodnik do Jasienia. To jest naprawdę duża inwestycja i tu ruszamy z tą inwestycją i ja myślę, że to będzie znów inwestycja, która naszą wioskę naprawdę pięknie będzie łączyła, bo chodnik zawsze łączy ludzi.
1: Jest też brownfield tak zwany, prawda? Czyli tereny po byłym tartaku. Tam już też coś ruszy w tej kadencji?
0: Póki mam dobre wieści, to 8 listopada powinna być gotowa dokumentacja projektowa, która następnie będzie podana na urzędy. No ja myślę, że może gdzieś tam w pierwszym półroczu dalszego roku powinna być już zgoda na budowy. To będziemy szukali środki i by już w końcu ruszyć z częścią pierwszą tej wspaniałej inwestycji. Jest to rozplanowane na 5 takich dużych części. Ja myślę, że jeżeli w tej pierwszej będziemy dobrze się starali, to ją może i w tej tu kadencji zakończymy.
1: Czyli można by powiedzieć, że do następnych wyborów będziecie podchodzili już z tym, że na wsi będzie mało właściwie nowe centrum takie z prawdziwego zdarzenia.
0: Taki jest nasz zamiar, chcemy tego, tylko no nie na wszystko możemy wywrzeć wpływ i to wszystko zależy od pieniędzy. A jeżeli nam się uda zdobyć dotacje, jeżeli nam się uda wszystko połączyć pięknie, no to myślę, że by się mogło powieść, tylko potrzebujemy tego szczęścia do tych dobrych projektów i dotacji.
2: Rozmowę przygotował redaktor Jacek Sikora. Nie tylko o spirytyzmie, jako nurcie parafilozoficznym, czy sposobie życia, ale także o głębokich korzeniach w naszym regionie. Dowiecie się Państwo z rozmowy redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik z Piotrem Ligockim, który właśnie z tym tematem wystąpi w kawiarni i czytelni Avion w Czeskim Cieszynie już 16 października.
3: Spirytyzm, o czym to będzie prelekcja?
4: Będzie to taki wykład, którego celem jest spopularyzować ten ogromny fenomen, który tutaj także w naszym regionie zaczął się rozszerzać na początku XX wieku. Można powiedzieć, że właściwie na całym Śląsku Cieszyńskim istniały różne koła spirytystów i tym podobnie, ale takie największe centrum spirytystów znajdowało się potem w Śląsko-Ostrawskich Radwanicach, gdzie do dnia dzisiejszego stoi kilka budynków, i można naprawdę na podstawie nich i na podstawie tych różnych tekstów, materiałów, które nam się dochowały po spirytystach, odkrywać ten fenomen ze wszystkimi jego specyfikami.
3: A jakie to specyfiki?
4: Ciekawe jest, że nie chodziło tylko o jakąś organizację, która zajmowała się sprawami duchowymi, ale także była bardzo ważna w zakresie kulturalnym. Na przykład Radwanickie Koło Spirytystów miało swój chór, miało swój teatr, jakby całą scenę, która w Radwanicach istniała, a poza tym też organizowały się regularnie, nie tylko u nas, ale także za granicą różne regularne wystawy rysunków mediumicznych i podobne sprawy.
3: Prawda? A były jakieś wydawnictwa?
4: Wydawano oczywiście także czasopisma i tym podobnie.
3: Dobrze. Dlaczego to jest takie ważne, że ten fenomen był? Dlaczego pan zaczął to studiować, panie Piotrze?
4: No powiedziałbym, że na pewno nie byłem pierwszy, który się czymś takim zajmował, ale celem właściwie mojej pracy w Bibliotece Miejskiej w Ostrawie jest przedstawiać historię tego miasta we wszystkich zakresach i to właśnie

0: u spirytyzmu jest taką bardzo ważną częścią tego wszystkiego, która jest, ale z dzisiejszej perspektywy omijana, zapomniana.
1: Wytłumaczmy, co to jest ten spirytyzm, bo jak ja słyszę spirytyzm, to od razu widzę jakiś stolik, ludzi dookoła, trzymających się małymi palcami i kciukiem i wywołujących duchy. Czy to jest to?
0: Do pewnego stopnia oczywiście praktyki wywoływania duchów to były obecne właściwie w tej nauce, ale generalnie to można powiedzieć, że spirytyzm był już taką jakby nowoczesną religią, która łączyła w sobie różne tradycje różnych religii świata. Poza tym, ale także była bardzo wzbogacana także o różne nowe odkrycia ze sfery nauki. I spirytyści, poza tym, że zajmowali się tutaj na przykład tym wywoływaniem duchów, czy chcieli czerpać od swoich przodków mądrość i doświadczenie, zajmowali się także na przykład jasnowidzeniem, ale byli również tutaj na przykład konkretnie w Ostrawie bardzo wyróżniający się, dlatego że na przykład byli wegetarianinami, nie pili alkoholu, co tutaj w Ostrawie musiało być podejrzane, bardzo nie palili papierosów, czyli oni naprawdę dążyli do tego, że jakby, czy chcieli o to swoje ciało, o te swoje schronienia cielesne dbać o jakieś świątynie, można powiedzieć.
1: No i zajmowali się eterem, niematerialną energią łączącą cztery pozostałe, czyli ziemię, wodę, ogień i powietrze.
0: Tak zajmowali się eterem.
2: Z Piotrem Ligockim o spirytyzmie rozmawiała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Bieg przez Osówkę już za nami, a my wrócimy jeszcze do sobotniego spotkania w Trzyńcu. W jutrzejszych wydarzeniach zajrzymy na imprezę miejscowego koła PZKO Końska Osówki, gdzie sportowa rywalizacja łączyła się ze wspólną zabawą. Zapraszamy na reportaż. To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 14 października 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia!